proszę na mnie ludzka twoja. Co jest ze sobą moja? Będę moją patronia. Co jest ze sobą moja? Proszę na mnie ludzka twoja. Co jest ze sobą?